0: dear Lord. Thank you for everything. Asante mo kwa pumzi.
1: Ni kona vijana.
0: Kwa nao. Sasa hivi tuko na